0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu ze studia Radia SBS w Sydney w poniedziałek 4 maja. Witam Państwa bardzo gorąco, Dorota Banasiak. Miło mi spotkać się z Państwem ponownie. Zapraszam do wysłuchania polskiego programu Radia SBS. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę nadamy przegląd wiadomości, po czym temat dnia. Mimo deklaracji o sukcesach militarnych na Bliskim Wschodzie, w amerykańskim kongresie narastają podziały dotyczące kosztów, strategii i długoterminowych konsekwencji wojny z Iranem. Pomimo to Donald Trump przygotowuje się do rozszerzenia morskiej blokady irańskich portów, co zwiastuje jeszcze większą presję gospodarczą na świecie. O szczegółach zaraz po dzienniku. Natomiast w Polsce obchody Konstytucji 3 maja, powołanie Rady Nowej Konstytucji, Rady do Spraw Nowej Konstytucji przez prezydenta RP Karola Nawrockiego, powołanie Rady do Spraw Polonii, uwolnienie Andrzeja Poczobuta. O tym mowa będzie w korespondencji z Polski Przemka Przybylskiego. A w drugiej części programu naszym dzisiejszym gościem jest nowa prezes klubu Syrena w Melbourne, pani Joanna Karow. Jak mówi, tradycja to fundament, ale patrzymy w przyszłość. Tak właśnie mówi prezes, nowa prezes, która chce łączyć pokolenia pod znakiem Syrena. A w najbliższych planach klubu jest doroczny bal z okazji Dnia Matki, który odbędzie się 9 maja. Klub Polonia Syrena w Rowville zaprasza na ten bal, no i oczywiście na wybory Matki Roku. Na koniec programu będziesz również nasz poniedziałkowy magazyn sportowy, a w nim po 54 latach Górnik Zabrze znowu z Pucharem Polski, nowy polski talent w wyścigach na żużlu oraz polskie cheerleaderki zawojowały Amerykę i świat. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną przez następną godzinę i życzę Państwu miłego odbioru.

Oto przegląd wiadomości Radia SBS w poniedziałek 4 maja. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zaczynamy od doniesień z Australii. Minister skarbu Jim Chalmers poinformował, że przyszłotygodniowy budżet federalny będzie jak dotąd najbardziej powściągliwy, a oszczędności przeważą zarówno nad wydatkami, jak i zmianami podatkowymi. Rząd podał do wiadomości, że zmiany w systemie NDIS będą miały największy wpływ na sytuację. Prognozowane oszczędności będą przekraczały 35 miliardów dolarów. Tymczasem Jim Chalmers zbagatelizował sugestie, że potencjalne zmiany w systemie tzw. negative gearing, czyli dotyczącym ulg podatkowych od zysków kapitałowych, byłyby złamaniem obietnic złożonych wyborcom. Pod adresem rządu padają oskarżenia o atakowanie inwestorów mam i ojców, czyli mom and dad investors, bo fundusze powiernicze mają potencjalnie dołączyć do celów zmian ulg podatkowych w tym zakresie. Poseł partii One Nation i były wicepremier Barnaby Joyce powiedział w wywiadzie dla Channel 7, że wszelkie zmiany niesprawiedliwie uderzą w tych, którzy inwestowali w nie przez długi czas. Minister do spraw usług społecznych Tania Plibersek odmówiła komentarza w tej sprawie. Popularny klub nocny w Melbourne stał się kolejnym celem serii podpaleń i aktów wandalizmu w tym mieście. Policja stanu Victoria poinformowała, że Electric Bar przy Chapel Street na przedmieściach Praran został staranowany przez białego Mercedesa dzisiaj wczesnym rankiem, a sprawcy pozostawili w środku lokalu kanistry. Funkcjonariusze patrolujący okolice w odpowiedzi na niedawne podpalenia znaleźli skradziony samochód z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi i dwa kanistry pełne paliwa. Amerykański sekretarz stanu Scott Bessett powiedział, że blokada irańskiej ropy naftowej i szlak żeglugowych przez Waszyngton wywiera ogromną presję ekonomiczną na Teheran. Jak podkreślił, kampania uderza w zdolność Teheranu do finansowania swojej armii. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone rozpoczną dzisiaj eskortowanie statków przez cieśninę Ormuz, twierdząc, że wiele krajów zwróciło się o pomoc w przemieszczaniu jednostek uwięzionych na tym kluczowym szlaku morskim. Pentagon nie potwierdził jeszcze rozpoczęcia nowej misji eskortowej, a Iran nie odniósł się publicznie do sprawy, podczas gdy trwają pośrednie rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem. Aktywiści twierdzą, że reakcja australijskiego rządu na sytuację Australijczyków na pokładzie globu Sumut Flotilla jest niewystarczająca po tym, jak izraelskie władze przechwyciły statki próbujące dostarczyć pomoc do Gazy. Izraelski sąd przedłużył właśnie zatrzymanie dwóch aktywistów flotylli. Są oni przesłuchiwani w sprawie rzekomych powiązań z Hamasem, czemu zaprzeczają. Izrael twierdzi, że flotylla naruszyła blokadę i była to reakcja PR-owska. Jednak Emily Mitchell z grupy Rising Tide powiedziała, że statki zostały przechwycone na wodach międzynarodowych. Prawniczka zatrzymanych aktywistów poinformowała, że doświadczyli przemocy i byli torturowani od momentu ich zatrzymania, czemu zaprzecza Izrael. Polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał datę podpisania umowy SAFE. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego między innymi z obroną przeciwdronową, przekazał wczoraj minister. Oczywiście wszystko chcemy inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, odebrał z rąk polskiego prezydenta Order Orła Białego. Ordery Orła Białego odebrali także Agnieszka Duczmal, Hanna Łukowska-Karniej i Lech Majewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj w niedzielę w Warszawie Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu takiej rady ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji.
Ponadto prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Nowe gremium doradcze będące przestrzenią do stałego dialogu w zakresie wspierania Polaków mieszkających poza granicami Polski, wzmacniania więzi narodowych oraz promocji na świecie. W skład reprezentacji Polonii Australijskiej w Radzie weszli Hubert Błaszczyk, Adam Gajkowski z Sydney oraz Bogdan Płatek z Melbourne. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i przedstawiła Dorota Banasiak. SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. W amerykańskim kongresie narastają podziały dotyczące kosztów strategii i długoterminowych konsekwencji wojny z Iranem. O szczegółach Joanna Borkowska-Surucic.
1: Stany Zjednoczone przygotowują się do rozszerzenia morskiej blokady irańskich portów, zwiększając presję gospodarczą, by zmusić Teheran do powrotu do negocjacji nuklearnych. Prezydent USA Donald Trump uważa, że strategia działa, jednak Iran potępił ten krok jako akt wojny i zapowiedział odpowiedź. Mimo deklaracji o sukcesach militarnych, w Kongresie narastają podziały dotyczące kosztów, strategii i długoterminowych konsekwencji wojny. Oto szczegóły. Stany Zjednoczone przygotowują się do rozszerzenia morskiej blokady irańskich portów, mającej na celu odcięcie eksportu ropy i ograniczenie żeglugi. Prezydent Donald Trump stawia na presję gospodarczą, licząc, że zmusi ona Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego. Blokada jest już częściowo egzekwowana.
2: Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100%
1: full. Blokada jest genialna, prawda? Jest w 100% niezawodna. Pokazuje, jak dobra jest nasza marynarka. Nikt nie będzie tu grał w żadne gry. Teraz muszą się poddać. To wszystko, co muszą zrobić. Po prostu powiedzieć: poddajemy się. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi określił blokadę jako akt wojny, ostrzegając, że Teheran przygotowuje odpowiedź i wskazując na alternatywne szlaki, w tym korytarze lądowe idące przez sąsiednie kraje, takie jak Pakistan. Pełniący obowiązki kontrolera budżetowego Pentagonu, Jules Hest, przedstawił kongresowi pierwsze oficjalne szacunki kosztów, około 25 miliardów dolarów amerykańskich, z czego większość przeznaczono na uzbrojenie i operacje. Podczas przesłuchania w kongresie w Waszyngtonie demokratyczny kongresmen z Kalifornii, Ro Khanna, stwierdził, że wojna podniosła koszty paliwa i żywności. Czy wie pan, ile ta wojna z Iranem będzie kosztować Amerykanów w postaci wyższych cen paliwa i żywności w ciągu najbliższego roku? Ja zapytałbym raczej, ile kosztuje irańska bomba nuklearna. Zaraz do tego przejdę. Zadaje pan podchwytliwe pytanie o sprawy wewnętrzne. Czy uważa pan, że pytanie o wzrost kosztów to podchwytliwe pytanie? Dlaczego nie odpowie pan, ile kosztuje powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni nuklearnej? Ile to kosztuje? Ile pan by zapłacił, by do tego nie dopuścić? Kongresmen John Garamendi również skrytykował sekretarza obrony Pete Hegseta w kwestiach wydatków, podważając sens konfliktu.
3: Secretary Hegseth, you have been lying to the
1: Americans. Panie sekretarzu

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Nazywać dwumiesięczną misję bagnem. To fałszywa analogia. Komu pan kibicuje? Pana niechęć do prezydenta Trumpa przesłania panu rzeczywistość sukcesu tej misji i historyczną wagę działań prezydenta. Dyskusja przeniosła się następnie na pytanie, czy sukcesy na polu walki mają znaczenie, jeśli Iran nadal może wpływać na globalną żeglugę. Kongresman Seth Moulton naciskał w tej sprawie.
5: How is this war going? Do you think we're winning?
4: Jak idzie ta wojna? Czy wygrywamy? Militarnie to ogromny sukces. Nie o to pytał. Czy wygrywamy wojnę? Zdecydowanie tak. Czy zamknięcie przez Iran cieśniny Ormuz to wygrana? Powiedziałbym, że to my utrzymujemy blokadę, która uniemożliwia ruch do i z irańskich portów. Czyli zablokowaliśmy ich blokadę. To jak zabawa w berek. To jakby powiedzieć, Brytyjczycy spalili Waszyngton, ale my też go spalimy. W centrum konfliktu pozostaje irański program nuklearny. Stany Zjednoczone podkreślają, że nie będzie żadnej umowy, jeśli Teheran nie zrezygnuje z drogi do posiadania broni nuklearnej. Iran utrzymuje, że jego program ma charakter pokojowy. Pojawiają się też sygnały zakulisowych działań dyplomatycznych. Prezydent Donald Trump uważa, że Władimir Putin zaproponował pomoc w zarządzaniu wzbogaconym uranem Iranu jako częścią potencjalnego porozumienia. Powiedział, że chciałby być zaangażowany w proces wzbogacania, jeśli może pomóc nam to osiągnąć cel. Odpowiedziałem, że wolałbym, żeby zaangażował się w zakończenie wojny na Ukrainie. Nie pozwolimy Iranowi zdobyć broni nuklearnej. Oni o tym wiedzą i wie to prawie cały świat. W ramach porozumienia z 2015 roku Iran wywiózł większość wzbogaconego uranu z kraju, w tym do Rosji, aby ograniczyć swoje zdolności nuklearne. Na razie obie strony pozostają nieugięte. Stany Zjednoczone polegają na blokadzie i presji gospodarczej. Iran sygnalizuje, że jest w stanie przetrwać i odpowiedzieć. Przy już napiętych rynkach globalnych konflikt wchodzi w dłuższą i bardziej niepewną fazę, a jego skutki gospodarcze mogą rozprzestrzenić się daleko poza region. Materiał Esan Al-Galib z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Ja, Dalia, 准备好了吗?
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.
8: Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Dorota Banasiak i zapraszam do pozostania z nami do końca programu, czyli przez następne 45 minut. A oto co jeszcze przed nami. Naszym dzisiejszym gościem będzie nowa prezes klubu polskiego Syrena w Melbourne, pani Joanna Karow. Jak mówi, tradycja to fundament, ale patrzymy w przyszłość. Prezes chce łączyć pokolenia pod właśnie znakiem Syreny, a w najbliższych planach klubu jest doroczny bal z okazji Dnia Matki, który odbędzie się 9 maja. Klub Polonia Syrena w Rowville zaprasza na bal, no i oczywiście zaprasza na wybory Matki Roku. Jak co poniedziałek będzie magazyn sportowy w opracowaniu Piotra Pokorskiego, a już za chwilę korespondencja z

Polski Przemka Przybylskiego. Ale wcześniej piosenka. Dzisiaj, 4 maja, swoje urodziny obchodzi polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, członkini Akademii Fonograficznej Związek Producentów Audio-Wideo z PAF. Działalność muzyczną zaczynała w latach 70. od amatorskich występów z bratem. O kogo chodzi? Chodzi o Beatę Kozidrak. W 1978 roku wraz z bratem Jarosławem Kozidrakiem założyła zespół Bajm, którego została wokalistką. Nagrała z tym zespołem 10 albumów studyjnych i wypromowała przeboje takie jak Piechotą do lata, Różowa kula, Co mi panie dasz, Małpa ja, Płynie w nas gorąca krew, i tak dalej, i tak dalej. Zdobywczyni licznych nagród muzycznych, między innymi 5 Fryderyków, w tym honorowego Złotego Fryderyka. Zagrała drugoplanową rolę w filmie Pan Kleks w kosmosie i epizodyczną w serialu Niania. Była jurorką, uczestniczką bądź bohaterką wielu telewizyjnych programów rozrywkowych oraz wzięła udział w ogólnopolskich kampaniach reklamowych dla dużych firm. Prowadzi czynnie działalność charytatywną, oczywiście jest nadal piosenkarką i wokalistką. Beata Kozidrak. Oto jej utwór Żal mi tamtych nocy i dni, a już po piosence korespondencja z Polski Przemka Przybylskiego.

0: Na korespondencję z Polski zaprasza Przemek Przybylski.
1: Kłaniam się z Warszawy. W całej Polsce w niedzielę obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 maja. To jedno z najważniejszych świąt państwowych w kalendarzu, które przypomina o uchwaleniu jednej z pierwszych demokratycznych ustaw zasadniczych na świecie. W całym kraju z tej okazji odbywały się oficjalne uroczystości, składanie wieńców pod pomnikami, uroczyste msze święte, a także pikniki i okolicznościowe biegi uliczne. W siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach obchodów można było obejrzeć oryginalny akt Konstytucji z 3 maja 1791 roku. To bardzo rzadka okazja, aby na własne oczy zobaczyć jeden z najważniejszych dokumentów w historii Polski, na co dzień przechowywany w skarbcu Archiwum Głównego akt dawnych w Warszawie. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki wybrał na dzień powołania swojej Rady do spraw nowej Konstytucji. W jej skład mają wejść delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Członkowie Rady do końca kadencji Karola Nawrockiego w 2030 roku mają przedstawić projekt zupełnie nowej konstytucji. Obecna ustawa zasadnicza, zdaniem prezydenta, jest przestarzała i nie przystaje do obecnej sytuacji politycznej i międzynarodowej. Już w swoim pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki zasygnalizował zamiar przedstawienia propozycji nowej konstytucji, która miałaby wzmocnić rolę prezydenta i bardziej odpowiadać współczesnym wyzwaniom. W niedawnym wywiadzie dla internetowej telewizji Kanał Zero Karol Nawrocki ponownie wyraził konieczność wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego na wzór systemu obowiązującego w Stanach Zjednoczonych, gdzie to właśnie prezydent kieruje władzą wykonawczą. Dodajmy, że poza Radą do spraw nowej konstytucji w najbliższych dniach prezydent Nawrocki powoła także jeszcze jedno gremium, Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Obecnie przy prezydencie Rzeczpospolitej działa już 14 rad, które stanowią szerokie gremia konsultacyjno-doradcze oparte na zewnętrznych ekspertach. We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie 5 za 5, w ramach której władze w Mińsku zwolniły 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 roku. Andrzej Poczobut przez lata był jednym z najbardziej konsekwentnych krytyków władz w Mińsku. Za swoją działalność wielokrotnie trafiał do aresztu. Po zatrzymaniu w 2021 roku białoruskie władze postawiły mu zarzut podżegania do nienawiści, rehabilitacji nazizmu oraz działania na szkodę państwa. Sąd w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W zeszłym roku prezydent Andrzej Duda uhonorował go zaocznie najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Sprawa Poczobuta stała się jednym z najgłośniejszych symboli represji wobec opozycji na Białorusi i walki o prawa człowieka w tym kraju. Negocjacje w sprawie jego uwolnienia rozpoczęły się we wrześniu zeszłego roku. Oprócz starań polskiego rządu, rozmowy w tej sprawie prowadził także specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa. Obecnie Andrzej Poczobut przebywa w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania lekarskie po latach izolacji. Już zapowiedział jednak, że nie zostanie w Polsce na stałe i będzie chciał wrócić do Grodna na Białorusi, bo tam, jak się wyraził, jest jego dom i rodzina. Aż 450 tysięcy osób przystąpi w poniedziałek do tegorocznego egzaminu dojrzałości. To najwyższa od początku lat 90. liczba maturzystów. Rekord jest efektem wcześniejszych reform systemu edukacji, w tym wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków oraz likwidacji gimnazjów. Aby zdać maturę, tegoroczni absolwenci liceów i techników muszą przystąpić do obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego i uzyskać z nich co najmniej 30% punktów, a także podejść do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo zdają także 2 egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Egzaminy ustne będą odbywać się w szkołach od 8 do 30 maja. Wyniki matur zostaną podane w połowie czerwca. A na koniec przypomnienie, że w sobotę 2 maja obchodziliśmy w Polsce Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To stosunkowo młode święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Święto ma przede wszystkim wyrażać szacunek do flagi oraz propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Historia polskich barw narodowych sięga czasów dawnej Rzeczpospolitej. Kolory te wywodzą się bezpośrednio z herbów Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich symboliczne znaczenie zostało szczególnie podkreślone 3 maja 1792 roku podczas pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W trakcie uroczystości kobiety pojawiły się w białych sukniach ozdobionych czerwonymi wstęgami, natomiast mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy. Był to prawdopodobnie pierwszy publiczny wyraz uznania dla tych barw. Z kolei sama flaga państwowa w biało-czerwonych barwach została formalnie wspomniana po raz pierwszy w ustawie przyjętej przez Sejm Ustawodawczy w 1919 roku. Warto także przypomnieć, że 2 maja obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Uroczystość została ustanowiona w 2002 roku z inicjatywy Senatu Rzeczpospolitej w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w uzyskanie przez Polskę niepodległości, a także wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Polonia, niezależnie od miejsca zamieszkania, pozostaje ważną częścią wspólnoty narodowej i ambasadorem polskiej kultury na całym świecie, napisała z tej okazji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na swojej stronie internetowej. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.

Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

I jeszcze jeden utwór dzisiejszej jubilatki Beaty Kozidrak, Jak kobieta. Ta piosenka powstała w 2000 roku na albumie zespołu Baim, albumie zatytułowanym Szklanka wody, który ukazał się na rynku właśnie w 2000 roku. Jak kobieta, śpiewa Beata Kozidrak.

0: polskich programów Radia SBS Polish możesz słuchać w Australii, a także z każdego miejsca na świecie. Nasze audycje nadajemy na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. A na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish znajdziesz tysiące podcastów, dzienników, wywiadów i reportaży. Odwiedź sbs.com.au/polish. Tam dostępne są również całogodzinne audycje radiowe z ostatnich 2 miesięcy. Słuchaj Radia SBS Polish po polsku na żywo o godzinie 14 lub o każdej innej porze na stronie sbs.com.au/polish.
1: Zapraszam Państwa na spotkanie z naszym gościem, a jest nią, jak wspominałem na początku, nowa prezes, pierwsza w historii kobieta, prezes klubu polskiego Syrena w Melbourne. Na spotkanie zaprasza Agnieszka Böczen.
2: Witamy w studio panią Jannę Karow. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani Janna jest pierwszą w historii klubu Polonii Syrena w Melbourne prezeską.
3: Tak, zgadza się. Wybory były 28 lutego tegoż roku, także praktycznie, teoretycznie od 28 lutego już pełnię tą funkcję.
2: Jakie znaczenie ma dla pani fakt, że jest pani pierwszą kobietą na stanowisku prezeski klubu Polonia Syrena w Melbourne, w Rowville?
3: Proszę Państwa, tak pokrótce jeszcze następnie warto przypomnieć, że Dom Polski Syrena w Rowville od lat stanowi serce życia naszego polonijnego. Jest to miejsce spotkań, nie tylko spotkań, ale w sumie też wydarzeń kulturalnych i również pielęgnowania polskich tradycji, które w sumie powstało dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy wielu pokoleń Polonii. Przez lata ten dom był w sumie świadkiem też niezliczonych uroczystości, koncertów, spotkań, inicjatyw, które tak naprawdę budowały naszą wspólnotę. I to dla mnie jest właśnie ogromny zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Odbieram to nie tylko jako w sumie osobiste wyróżnienie, ale także jako znak zmieniających się czasów, proszę Państwa, i otwartości naszej społeczności na nowe perspektywy.
2: A jakie są Pani główne cele i priorytety na początku kadencji? Co by Pani chciała prowadzić nowego do Syreny?
3: No w sumie na początku kadencji dla mnie najważniejsze jest wzmocnienie integracji członków stowarzyszenia oraz również uporządkowanie spraw organizacyjnych. Chciałabym również skupić się na rozwoju oferty kulturalnej i społecznej, tak aby odpowiadała na potrzeby zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia. Jest dla mnie istotne budowanie stabilnych fundamentów finansowych, a także transparentności komunikacji.
2: A w jaki sposób klub planuje przyciągnąć młodsze pokolenia Polonii?
3: Według mnie kluczowe będzie tu otwarcie się na nowe formy komunikacji i aktywności. Planujemy większą obecność w mediach społecznościowych, takich jak już istniejący Facebook. Stworzyliśmy niedawno oficjalny WhatsApp prowadzony przez zarząd, a nie prywatne osoby. A w najbliższym czasie będzie stworzony oficjalny Instagram Syreny. Również organizację wydarzeń bardziej dopasowanych do zainteresowań młodych ludzi oraz stworzenie przestrzeni, w której będą mogli realizować własne inicjatywy. Również ważna jest dla nas współpraca z lokalną polską szkołą, harcerstwem, Łowicz, Polana oraz inne organizacje polonijne. I dzięki temu chcemy budować silną sieć wsparcia i tworzymy takie naturalne środowisko, które przyciąga właśnie młodsze pokolenie oraz zachęca je do aktywnego udziału w wydarzeniach.
2: A te nowe inicjatywy młodych, co to może być?
3: Co to może być? No, rozważamy różne projekty, na przykład organizację wydarzeń łączących kulturę, muzykę, warsztaty, spotkania tematyczne, czy różne projekty artystyczne.
2: Czyli osoby zainteresowane mogą się do pani po prostu zgłaszać, tak?
3: Jak najbardziej. Zapraszam i zachęcam wszystkich do rozmowy, do dzwonienia, do pisania, jak najbardziej.
2: A jakieś imprezy, wydarzenia właśnie skierowane bardziej do młodszych pokoleń?
3: Proszę państwa, do tej pory takie młodsze pokolenia to tradycyjne nasze pisanki, które teraz niedawno się odbyły. To taka fajna impreza, co roku przynosi więcej zainteresowania. Są to i dziadkowie, i oczywiście dzieci oraz wnuki. To jest bardzo taka integracyjna impreza. Mikołajki corocznie są Dzień Dziecka organizowane. A jak wspomniałam, na młodzież teraz przychodzi też czas.
2: Ja osobiście słyszałam sporo o takiej imprezie, która odbyła się no już jakiś czas temu. To był pokaz mody. Wszyscy bardzo chwalili. Czy coś takiego znowu planujecie?
3: No to jest
2: zrobić?
3: Bardzo, bardzo fajne, tak. Też słyszałam już głosy, że młodzież, nie tylko młodzież, ale właśnie osoby bardzo miło wspominają tą imprezę i nie chcę mówić na pewno, ale już rozmawiamy, żeby właśnie ponownie się odbyła.
2: Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o klubie Syrena? Oprócz tego, że można zjeść polskie obiady.
3: No jak najbardziej. Jeżeli już o obiadach, to jak zawsze i nieskończenie zapraszam do naszej restauracji, gdzie spotykamy się w każdy piątek od godziny 18 oraz w każdą niedzielę od godziny 12. Także jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Co jeszcze w Syrenie? No działo się już do tej pory dosyć dużo, co można na naszej stronie też zobaczyć jak zwykle na Facebook. Są relacje i fotograficzne, i filmiki króciutkie. Przed nami teraz będzie bal matki, na który serdecznie zapraszamy. Później oczywiście będzie bal ojca i ile innych niespodzianek, ale na dzień dzisiejszy najbliższe spotkanie jest właśnie bal matki.
2: I kiedy będzie bal matki?
3: 9 maja serdecznie zapraszam.
2: Oczywiście będzie też żywność dostępna, taka polska, tak?
3: Polski obiad,
2: kolacja.
3: Oczywiście, jak najbardziej. Nasza Magda w kuchni zawsze jest otwarta do różnych innowacji kulinarnych. Staramy się dopasować jedzenie do wszystkich, do tych młodszych, ale też dla seniorów. Również staramy się wprowadzać taką też nowość, mniejsze posiłki, trochę tańsze, a również dla seniorów, bo to staje się coraz bardziej popularne chyba wszędzie, nie tylko wśród Polonii.
2: Grupa spora seniorów spotyka się regularnie w Syrenie i bardzo sobie chwalą, a jeszcze jakieś inne takie spotkania, które odbywają się cyklicznie, czy harcerzy może, czy szkoły językowej?
3: I jak najbardziej, no oczywiście jest nasza kochana szkoła polska, która ma zajęcia również. Jak najbardziej są harcerze, harcerze są bardzo ostatni zajęci, ale również chętnie współpracują z nami, mają swoją harcówkę. Teraz brali też udział w pisankach, gdzie w swojej harcówce robili piękne palemki, które później można było podziwiać i zakupić. Współpracujemy również, jak wspomniałam, z Łowicz, grupą taneczną, także u nas również występują, będą między innymi na balu matki oraz na balu ojca na pewno, bo to już jest potwierdzone. Również współpracujemy z Polaną i oczywiście seniorzy zawsze są u nas i są również zawsze bardzo mile widziani.
2: A jaki jest najlepszy kontakt dla osób, które są zainteresowane, czy wynajęciem sali, czy właśnie zorganizowaniem czegoś nowego?
3: No właśnie, tak jak wspomniałam, będziemy rozwijać mocno te social media. Można dzwonić do nas, jest na website oczywiście numer telefonu i do mnie, i do zastępcy, i właśnie do kolegi, który zajmuje się wynajęciem sali. Można pisać maile, można przez Facebook się kontaktować, także można przyjść jak najbardziej do Syreny. Wydaje mi się, że są to różne środki, które można skorzystać, żeby się z nami skontaktować.
2: Dziękujemy bardzo. To była pani Joanna Karow, prezeska klubu Polonia Syrena w Melbourne.
3: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Syrenie.
1: Agnieszka Berton, SBS Polish. Dziewiątego maja w Melbourne w klubie Syrena odbędzie się bal z okazji Dnia Matki. W programie będzie grał zespół na żywo Wesoły Autobus, ogłoszenie Matki Roku i wręczenie nagrody. Drzwi otwarte o godzinie 18, muzyka od godziny 19. Drodzy Państwo, ja nie mogę się powstrzymać i nie zagrać tej piosenki Jestem kobietą. Jak wspominałam już wcześniej, pani Joanna Karow jest pierwszą w historii prezeską, prezesem kobietą w klubie Syrena w Melbourne. Gratulujemy i życzymy wszelkich sukcesów.

0: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedzielę. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
1: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: Serdecznie witam naszych słuchaczy i zapraszam na magazyn sportowy. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. Dzisiaj zaczynamy od piłki. Szybkimi krokami zbliża się koniec sezonu 25-26, bowiem w większości krajów rozgrywki prowadzone są w systemie jesień-wiosna. W decydującą fazę wchodzą też rozgrywki pucharowe. W pierwszych meczach półfinałowych w Lidze Mistrzów doszło do thrillera. Paris Saint-Germain podejmował Bayern Monachium. Mecz zakończył się wynikiem 5-4 dla Francuzów, choć prowadzili już 5-2. W drugim półfinale Atletico Madryt zremisował 1-1 z Arsenalem Londyn, który jako jedyny zespół w tych rozgrywkach nie poniósł jeszcze porażki. W Lidze Konferencji Europy Szachtar Donieck mimo przewagi w polu uległ w Krakowie angielskiemu Crystal Palace 1-3. Pierwsza bramka dla gości z Wysp Brytyjskich padła już w 21 sekundzie meczu, co jest rekordem Ligi Konferencji. W Polsce w Dniu Flagi, czyli 2 maja, na Stadionie Narodowym w Warszawie rozegrano finał Pucharu Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa. Przy komplecie publiczności, czyli 54 tysiącach kibiców, mecz wygrał Górnik Zabrze, zdobywając puchar po 54 latach przerwy. Trofeum wręczył prezydent Polski Karol Nawrocki, a odebrali je legendarni zawodnicy. Obecnie kapitan Górnika, mistrz świata z reprezentacją Niemiec Łukasz Podolski i były kapitan Górnika 88-letni Stanisław Oślizło, który w finale zdobywców pucharów w 1970 roku strzelił bramkę samemu Manchesterowi City. Niezależnie od Pucharu Polski rozegrano 31. kolejkę polskiej ekstraklasy. Lider tabeli Lech Poznań pokonał Motor Lublin 1-0, powiększając swoją przewagę nad drugim Górnikiem Zabrze do 6 punktów i do 9 nad Jagiellonią i Rakowem, które spotkają się ze sobą już w najbliższą środę. W środku i na dole tabeli jest olbrzymi tłok. Legia Warszawa po druzgocącej przegranej w poprzedniej kolejce 0-4 z Lechem Poznań znowu znalazła się w strefie spadkowej, tuż obok Widzewa Łódź. Obie drużyny spotkały się w Warszawie w meczu o tak zwane być albo nie być. Legia wygrała 1-0, strzelając gola w 97 minucie w doliczonym czasie gry. Warszawiacy dzięki temu wywindowali się na miejsce 9, a Widzew pozostał w strefie spadkowej. W środku tabeli Korona Kielce zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice, ale oba zespoły od strefy spadkowej dzieli tylko różnica jednej przegranej. W Australii rozgrywki ligowe zakończyły się w ubiegły weekend, ale to nie koniec, bowiem po rundzie zasadniczej 6 najlepszych zespołów gra w drugiej fazie rozgrywek, a żeby było jeszcze ciekawiej, to najpierw rozgrywane są tak zwane finały eliminacyjne, gdzie spotykają się zespoły od 3. do 6. miejsca w systemie pucharowym. I tak Auckland po remisie 1-1 w normalnym czasie gry wyeliminował Melbourne City rzutami karnymi. Natomiast Sydney FC wygrał z Melbourne Victory 1-0. Teraz 4 pozostałe na placu boju zespoły walczyć będą w systemie turniejowym o miejsce w finale. To tyle o piłce, a teraz o innych sportach. W tenisie bez fajerwerków, ale też są dobre wiadomości. Katarzyna Kawa odniosła życiowy sukces, wygrywając turniej w Chinach. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Rzymie, a Hubert Hurkacz pod wodzą nowego trenera Francuza Gilsa Servery awansował do pierwszego finału turnieju ATP od prawie roku. Polak Tomasz Bartnik na strzeleckich mistrzostwach świata rozgrywanych w Chorwacji zdobył złoto w konkurencji karabinu na 300 metrów. A żeby było ciekawiej, to trzeba było strzelać z 3 różnych pozycji. Rozpoczął się nowy sezon w wyścigach motocyklowych na żużlu. Nasz najlepszy żużlowiec, Bartosz Zmarzlik, na zawodach Grand Prix w Bawarii zajął 3. miejsce, ale widać już jego następców, bowiem imprezę wygrał debiutujący w cyklu Kacper Woryna. Drugi był Brytyjczyk Daniel Berli. W hokeju na lodzie reprezentacja Polski pod wodzą nowego trenera, Fina, Pekki Tyrkonena rozegrała w Sosnowcu swój pierwszy mecz w ramach Mistrzostw Świata Dywizji A1. Polacy wygrali z Ukrainą 3-2, rewanżując się naszym sąsiadom za porażkę 1-4 z zeszłego roku. Polska drużyna cheerleaderek, choć znajduje się w niej kilku chłopców, na stałe mająca bazę w Olsztynie, na Mistrzostwach Świata w USA zdobyła złoty medal, wyprzedzając Francję i Chile. Wspaniałym momentem było wręczenie nagród, w czasie którego odegrano polski hymn narodowy. Nasza młoda reprezentacja pięknie odśpiewała pierwszą zwrotkę i nie zważając na to, że orkiestra przestała grać, odśpiewała również zwrotkę drugą, a cappella. I tą optymistyczną informacją kończę przegląd wydarzeń sportowych ubiegłego tygodnia, który dla radia SBS przygotował i przedstawił Piotr Pokorski.
1: Informacje dotyczące społecznych wydarzeń polonijnych, które mogą znaleźć się na naszej antenie w segmencie ogłoszeń lokalnych, można do nas przesyłać drogą mailową na adres polish.program@sbs.com.au lub też kontaktować się z redakcją telefonicznie pod numerem 02 9430 3355. Adres mailowy polish.program@sbs.com.au oraz telefon 02 9430 3355. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z tego, że tym razem w dzisiejszej audycji udało się zagrać dla Państwa więcej piosenek, o które zawsze tak prosicie, a nam czasu antenowego brakuje. Zatem kolejna piosenka dzisiejszej jubilatki Beaty Kozidrak z zespołu Maim. Każdy nowy dzień Beata Kozidrak obchodzi dzisiaj 66 lat, urodziła się w 1960 roku. A ja z Państwem już się żegnam za uwagę. Dziękuję Państwu. Dorota Banasiak, zapraszam do słuchania naszej kolejnej audycji w najbliższą środę o godzinie 14. Zapraszam na stronę internetową, gdzie można sobie wyrywkowo słuchać materiałów, które nadaliśmy, podcastów, a także audycji, które już znalazły się na naszej antenie z ostatniego miesiąca. Zapraszam na Facebook SBS Polish i zachęcam do komentowania, a także udostępniania naszych materiałów. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Dorota Banasiak. A oto każdy nowy dzień i zespół BAIM z Beatą Kozidrak.